nastolatkach. Płaca to CV, bo tam leży limit, kocha ich pracodawca. Pokaz obuwniczy, kolekcja na pryczy, fanek na dziwnych live'ach, szalej na miski w paszczach, szalej na litry w szklankach.